wyszedł, ale pas mi czadł. Ukapiają, upaszczają. Detale, detale, detale. Nie na sierra, na skola, na skolkopy, na skolkopy.